na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy! W Osielsku otworzyło się nowe miejsce dla fanów motoryzacji. Salon Gakyama już działa. Poznajcie model Ion V na niezwykłe drogi. To wyjątkowo przestronny SUV, który wyznacza nowy standard komfortu na drodze. Może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Sprawdź sam. Odwiedź nas w Osielsku przy Szosie Gdańskiej 26. Gakyama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
7: Sponsorem programu jest właściciel premium.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4 tysiące żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
2: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
1: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
3: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
4: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.
5: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
1: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
6: SK Bydgoszcz News.
7: Druta Lakner, zapraszam. Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem. Dwa lata temu z województwa kujawsko-pomorskiego wysyłano 2,5 tysiąca wniosków. Wszystkie zostały zrealizowane. W tym roku nie rozpatrzono jeszcze żadnego wniosku. To już ostatni moment, żeby sprawdzić sprzęt i aplikację. W czwartek kończy się trening miast i gmin przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Startujemy 1 czerwca akcji Patronuje SK.
8: Jankes.
9: Jankes.
8: I Wiktor.
9: Tak, Radio SK.
10: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
11: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
12: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
10: bo... Ja odpowiem jak kama w ciąży. Bo tak!
11: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
12: Kama w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!

0: senioritas i tamci drodzy, senioras. Dzień dobry, witamy
1: tak,
0: na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie, nie.
0: Oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to, to my też
1: to
0: się wycofujemy z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo...
0: Bo dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo coraz bliżej piątek. O, już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: No. Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
0: O!
1: Czyli jednak, ktoś jest na rzeczy. I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:06.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza. Jeśli

0: Tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No, no i to zawsze tak jest, to no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: Że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
4: Nie.
2: No to jak
1: to się zaraz dowiesz.
0: No właśnie.
4: Dobrze, powiecie mi?
1: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
4: No. Tak.
1: Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Tyś, tak. Do tortur.
2: Masz wystąpić?
1: Nie do tortu,
2: no właśnie,
1: tylko do tortur.
2: Masz...
1: I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
4: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
4: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
2: No, tak.
0: To my możemy. Z przodu z dnie.
2: Ból wymalowany na twarzy.
1: No ale 1800 na dwa dla was jesteście za, na tak?
2: To się robi dla fejmu. No.
1: A, przepraszam.
2: Do CV sobie
0: do fejmu MMA. No dobra, lećmy.
1: Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okay.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej, kolejnej edycji Tańca z gwiazdami, o.
0: To jest ważna informacja. Dobrze, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
4: Dla mnie nic się nie zmienia. Bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
5: Przesłanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
4: Oczywiście, że
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Run into these bodies like I'm sprinting in a race. Ain't no hesitation if you step, you get a race.

0: 16.30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Pracki za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Reklama.
1: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
2: To strata kasy i minerałów.
1: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
2: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
1: Serio?
2: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
1: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
2: Oczywiście.
1: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
4: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit.pl. Solca Kujawskiego.
14: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
15: Temperatura w Bydgoszczy dzisiaj wzrośnie do 22 stopni. Słońce na to powoli będzie pracować. Jutro troszkę chmur więcej w Bydgoszczy może trochę popadać, ale za to weekend będzie bardzo ciepły, nawet gorący. W niedzielę ma być około 28 stopni. Zwalniamy na Sułkowskiego, na Wyszyńskiego, wolno jedziemy z Solskiego i Piękną.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw, wynika z nowego badania UCE Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
17: SK Sport News.
16: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach. A sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański brytyjski tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
0: Jankes,
11: Kama
18: i Wiktor.
19: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka.
20: O, tak przy okazji.
15: Tak, już tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
19: No to prawda.
21: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
22: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
15: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
21: To ja zagram. Ja się

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Słyszałeś kamano, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże to, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
2: O, ciekawe. No to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Radio SK. Reklama. Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
4: Bydgoszcz City Life Festival.

0: Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
9: I po reklamie.

0: 10 minut, zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi jakoś, tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena
3: budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: To jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
2: Magda,
1: dobrze.
2: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no ale miło.
2: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
0: O!
4: No tak, jest to prawda.
2: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem i jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
2: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No? No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
2: Popijcie po wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, mówisz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
4: Najlepszy.
2: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie...
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam za kolegę, ale
1: to nie, nie, nie, to nie.
2: Miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: Szukamy
1: kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne.

0: 1. Parking podziemny Leroy Merlin.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporterski Jakub Krzyżak. Tak, powiedz, co to oznacza dla Polski?
4: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy, to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
5: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
6: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
3: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
7: SK Bydgoszcz News.
8: Dorota Lakner, zapraszam. Muzyczna parada przejdzie w piątek ulicami Bydgoszczy. Będzie głośno, rytmicznie i kolorowo. To z okazji rozpoczynającego się Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Parada przejdzie ulicami Niemcewicza, Zamojskiego i Paderewskiego do kampusu Akademii Muzycznej. Od godziny 13 do 13.45 będą utrudnienia w ruchu. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek przy ulicy Grabowej na Osiedlu Leśnym. Przez lata uczyli się tutaj studenci kierunków językowych. W środku znajduje się przeciwatomowy schron.
9: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
11: I w Europejskim Dniu Morza.
12: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
13: Cześć, SK. Oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
11: O, a jak się zgarnie 5 stów, zaraz w 5 słów, 5 stów, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów, 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
4: Natalia, powiedz, co napisałaś w naszym Messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło, żeby do ciebie zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
2: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
4: Z kim grasz?
2: Dokładnie.
4: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
3: Że... Ja bym wybrała, bo
2: to
3: jest taka wysportowana.
2: Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
4: Poznajcie się.
0: Zdobyć 5 stów.
2: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
4: O, okej.
3: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. No na co dzień pracuję w dużej firmie, więc... Dzień w dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
3: Tak, przygotowania są.
4: Już Janka jest posmutniał.
3: Kupuję większego, więc narzeczonego mam.
2: No dobrze. No to w takim razie, Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi. Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
4: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
3: piosenki.
4: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
3: Piosenki.
4: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej.
4: Drugie słowo to majtki.
3: Jakie jeszcze, raz?
4: Majtki.
0: Bieliznę. Majtki, może tak. Majtki, po prostu majtki.
3: Stringi.
0: Okej, dobrze, lećmy dalej.
4: Trzecie słowo to golarka.
3: Mężczyzna.
4: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
4: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje. Takie wiesz, no tak i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość.
4: Okej. Okay. I ostatnie słowo to paprotka.
3: Kwiatek.
0: Kwiatek. A to może być ładne. Dobry, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
4: Oby się udało.
1: 5 słów, 5 stów.

0: Alex Warren i Fever Dream. O, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
1: 500. Natalia, nasza słuchaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze?
2: Cześć, jeszcze raz.
1: Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
2: Piosenki.
1: Majtki.
2: Stringi.
0: Golarka.
2: Mężczyzna.
1: Koń. Na...
2: Szybkość.
0: I na paprotkę...
2: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
1: obstawiam,
0: to.
1: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, kama, come on!
1: Kama, jest kama, uwaga, chowamy, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej. Okay.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie, chyba. Tak mi się wydaje.
3: Super! Od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale ja, dzięki wielkie.
1: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
3: A no, żeby się stówę. Uda. Pięciu to też jak...
1: Stówę?
3: Jezu, Natalia, no, błagam cię. Ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
2: Ja liczę na więcej niż 200.
3: No. Nie ma zero presji, naprawdę, dobra.
0: Gama.
3: Jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
1: Eurowizja? Gama.
0: Tak. Iza.
2: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
3: Hity.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
4: nie.
1: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak. Już.
3: Nie każda ja piosenka to zawsze hit. Uznawałam, o, naprawdę. Ale no, każdy hit to piosenka.
1: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
2: Każda kobieta ma swoje. Koszulce.
4: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
3: Stringi.
1: Brawo, stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
4: Uwaga.
1: Jak są stringi, to musi być
4: golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
5: My podpowiadamy ci dzisiaj.
3: Golarka, możemy zmienić płeć.
4: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
2: No, na jest kobieta i jest?
3: Męska golarka.
5: Nie! Nie!
3: No co, mężczyzna, nie?
5: Tak.
1: Mężczyzna.
4: No, mężczyzna, no.
5: Ale nie podpowiedzieć.
1: Uwaga, uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą ale zdyskwalifikować.
3: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiedziała. No.
1: Jak nie sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Lećmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
4: No.
1: Koń.
4: Jaki jest koń, każdy widzi.
1: Dokładnie.
4: A jaki jest koń?
1: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
2: Jak pędzi.
3: Jak pędzi?
2: Inna nazwa, jak pędzi. Coś robi.
4: Bimber.
1: Koń robi bimber, to wtedy co? Ty, a nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
5: Nie, bo robi to w ukryciu.
3: Koń, pędzący koń. Teraz to się boję powiedzieć,
1: dawaj,
3: że koń, w galopie.
1: Dawaj, Kama, szybko.
4: Jeden wyraz to jest.
3: Jeden wyraz. Mhm. Szybki.
1: Kurde, dobrze!
3: Jest.
1: Zaliczamy szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
3: No.
1: I uwaga, ostatnie.
4: Paprotka.
1: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
3: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
5: Najprostsze.
3: Najprostsze? Kwiatek.
2: Tak!
3: Jezu,
1: panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia!
6: Zgarnia!
1: No i co?
3: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją, nie wiem, co właściwie.
2: Dobrze, wygrała.
1: Masz rację, Kama, była szansa na 500. Są 300, ale to jest dobra informacja.
3: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
4: Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj SK 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
0: Ty, to
2: u mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
16: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
17: Uwaga, są spore problemy z komunikacją miejską na Osowej Górze. Chodzi o przemysłową część tego osiedla. Od soboty na Niklową i Srebrną nie dojeżdżają autobusy z powodu fatalnego stanu na wierzchni ulicy Srebrnej. 9 stopni teraz, będzie około 23 stopni. To jest i będzie pogodny dzień w Bydgoszczy.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
19: SK Sport News.
18: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez sztab świętych treningów rywali.
20: Jan Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33 już.
20: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
21: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze aby 2 dni do pracy.
22: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
13: Kasujący, że jutrzejszy dzień kama. To już w ogóle mamy już weekend.
22: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczynamy weekend!

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie? Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdza wam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy i słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacze.
1: Słuchamy.
0: No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przeglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co ci taki garaż?
0: Zczepiasz się, schudni i już.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach cię kabłek! Kurdy! Asia, bo
4: to jest ustąpię zaraz ci ten kisiel Jezu, to jest Kama.
5: Kama. I Wiktor. Reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: Wolałby pan jednak inne okulary?
16: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
15: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
14: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
18: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
21: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
22: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
23: I po reklamie.

0: Tak żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi i Weekend.
2: Elastic on nie Heart. Ma serca. On nie, nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słuchaj. Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
5: Tak, a o co?
4: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Halina, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii i gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
5: Tak.
4: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka. Proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
5: Czy to skompletowałam?
4: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
5: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
4: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
5: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
4: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
5: Dobrze, proszę pani. No to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
4: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
5: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. Jeżeli chcę mieć zrobione, dobrze. To muszę mieć zrobione. No.
4: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
5: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
4: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
5: Proszę pani, zrozumiałam. 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żeby mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
4: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kochamy cię.
5: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
2: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: Bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami. To mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej skap wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. Kapral-car.pl.
16: Kolejny dzień maturalnych zmagań. Dziś maturzyści piszą.

0: Polski. Zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
1: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
2: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
0: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
3: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
0: Mówił Donald Tusk, a przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
4: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
0: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
5: SK Bydgoszcz. News.
6: Trota Lakner, zapraszam. Ukradł z fordońskiego baru kasetkę z pieniędzmi, terminal i 10 piw, a potem okazało się jeszcze, że ma na koncie kradzież roweru elektrycznego. 46-latek został zatrzymany. Ma policyjny dozór. W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. W ostatnich 7 latach liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o ponad połowę.
7: Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe.
6: W ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych wystawiono w regionie ponad 100 tysięcy zaświadczeń.
5: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
8: Dzień dobry, 3 minutki po 8 już.
9: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
8: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
9: Dobrze mówisz!
8: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
9: Nie chcieliśmy cię poprawiać. No. Tak.
8: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment z tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że morze to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no... to nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki.
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy, odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk.
1: No.
4: Odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie
4: tryptyk. No, jakbyś odpowiedział na pytanie, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy.
1: Takie coś tak. Takim trzy.
0: No, trójeczka. No, trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa,
1: się nie tłumacz.
4: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Tryptyk to pająk?
1: Tak.
4: A na to, co to jest memento mori? Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli carpe diem, takie
1: podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.

0: Zapraszam na pokład samolotu. SK.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
3: Następny weekend.
4: Tak, to już chwilka.
2: Rzeczywiście.
0: No, a człowiek cały czas nie wie,
2: gdzie. Ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
3: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
0: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole, Justyna razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć.
3: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
0: Tak.
5: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską. A jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
0: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
3: O Jezu, ale to będzie historia.
2: Ale co ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
3: No jak to co? Jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, żeby nigdy nie zapomniał.
0: Tego się nigdy nie robi, nie!
6: A to byłoby dobre.
0: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać tam na coś innego.
2: Nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
3: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek, ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
0: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
5: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
2: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak?
5: Tak, okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
2: Czy to już może być tradycja? Gdzie lecimy, tam robimy.
3: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz.
5: Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
0: Wielkie Radom na piersi.
3: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
0: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
7: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
2: Ojej!
3: Słyszę, ale to... Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
0: Ale słuchajcie, a ta Grecja i ten Zorba? Może
2: coś z tą Grecją bardziej.
0: No.
2: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
5: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
2: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
3: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
2: Dwie oliwki z przodu.
0: Ewentualnie kostkę serka.
2: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
3: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane
2: szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymam kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie, no w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport, oglądać.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
7: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: To będzie ostatnia reklama.
0: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
13: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
14: Sprawdzamy sytuację na trasach. Nie jest dobrze, między innymi na Grunwaldzkiej bardzo wolno dojeżdżacie do Ronda Grunwaldzkiego. Postoicie na Wojska Polskiego, na Szubińskiej, na Pięknej. Źle jest na Fosza, na Jagiellońskiej, a także na Sułkowskiego. Ale za to na pogodę nie będziemy dziś narzekać. Temperatura wzrośnie do 22 stopni.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
16: I Wiktor.
17: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
18: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
19: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
20: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
18: to dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna? Może być, czy nie może?
2: Nie wiem, dzisiaj jest to Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: W Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda? Kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają za rogiem.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
3: To strata kasy i minerałów.
2: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
3: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
2: Serio?
3: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
2: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
3: Oczywiście.
2: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
3: Polecają bydgoskie wodociągi.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
10: I po reklamie.

0: Tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, a w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Przyjemnie.
1: Ten już weekend,
2: Procki,
1: znowu może być grillowy.
2: Co, Ola, dawaj pal mówi o pogodzie.
0: Dawaj pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
1: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby
1: Tuska,
2: pana Karola Nawrockiego.
1: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
1: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
3: Co takiego?
1: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko! Jankes! Jankes!
1: I Wiktor! A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: brali wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę, człowieku.
2: Kiedy byłeś tak na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
3: za pochodniami, oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no, no. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Pobierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło.
4: Jankes, Kama. Kama i Wiktor.
5: I Wiktor.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 9 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
15: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
18: Około 10 stopni teraz na termometrach, będzie około 22. Od rana jest pogodnie i słonecznie, no i właściwie na taką pogodę możemy dzisiaj liczyć. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej, w weekend zrobi się gorąco. Przypominam, Staszica jest zamknięta, Żwirki i Wigury pracują w tych miejscach wodociągowce. Cały czas zamknięta jest też Kordeckiego.
16: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
19: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
20: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
19: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na

A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: Ależ przypominajka. Ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie radiowca. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł? 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldora. To. Radio SK. Komu bilety naszą na Polkę? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Uwaga kierowcy! W Osielsku otworzyło się nowe miejsce dla fanów motoryzacji. Salon Gakyama już działa. Poznajcie model Ion V na niezwykłe drogi. To wyjątkowo przestronny SUV, który wyznacza nowy standard komfortu na drodze. Może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Sprawdź sam. Odwiedź nas w Osielsku przy Szosie Gdańskiej 26. Gakyama.
9: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już piąty

0: Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Simpson na Dzień Radziecka, który zaczynało od Nie Idziemy Spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie niejednokrotnie Nie Idziemy Spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska. Tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha, Wesce. I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning, Wesce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
12: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
15: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
14: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
15: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: I po reklamie.

0: naszej młodości. Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Ocean Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa.

0: Już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
8: 19 stopni już na bydgoskich termometrach i jeszcze temperatura rośnie. Dużo pogodnego nieba dzisiaj w Bydgoszczy. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W weekend zrobi się nawet gorąco. Będzie od 26 do 28 stopni. Przypominam, ulica Staszica przy 6 LO jest zamknięta. Pracują tam wodociągowcy. Trzeba korzystać z objazdu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
9: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
10: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
9: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów - Małopolski - Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporterski Mateusz Chłystun. Dzień dobry, Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
11: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
9: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
12: SK Bydgoszcz News.
8: Drota Lakner, zapraszam. Zachęcajmy dzieci do czytania książek. Warto im też samemu czytać. Można też przyjść z dziećmi na festiwal książki obrazkowej Literoobrazki, który właśnie rozpoczął się w Bydgoszczy.
13: Wszystko leży właśnie w tych rodzicach. Jeśli oni czytają też w domu, to myślę, że to dziecko zauważy to.
8: W Bydgoszczy przygotowano z tej okazji warsztaty dla dzieci, spotkania z pisarzami i autorami. NFZ zaprasza w poniedziałek na Dzień Matki i Dziecka w programie konsultacje, badania profilaktyczne i warsztaty. Początek o 14.30.
14: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michał Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz równo pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już? A to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo trzymam kciuki. Powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, oto świr. Sebastian, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie, no może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Week. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fortońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fortońska 2, Bydgoszcz.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama. OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
14: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
13: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
14: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
15: I po reklamie.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin Van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin Van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Szona Pola i jego spontaniczności. No to spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual Veste. Z Ritą Orą oczywiście na wokalu.
1: Reklama. Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
7: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
8: Uwaga, uwaga! Już w środę, 27 maja, wielkie otwarcie parku handlowego Comfy Park Bydgoszcz. Czekają na Was wyjątkowe atrakcje, mega rabaty oraz prezenty za zakupy. Nie przegapcie okazji! A to nie wszystko! 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka, pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann.
17: I po reklamie.

0: Lekko i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
9: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
11: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
12: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
18: Zbyt ciepło, mamy na termometrach około 20 stopni i jeszcze temperatura rośnie, to za sprawą słońca, którego od rana mamy pod dostatkiem. Jutro będzie delikatnie chłodniej, ale potem znowu się ociepli do tego stopnia, że w weekend może być już nawet gorąco. Na trasach utrudnienia na Staszica, na Żwirki i Wigury Kordeckiego wciąż zamknięte.
16: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
19: Jest 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
20: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
19: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
21: Kompania, patrz no! Na ramię, dań!
15: będę jego panie reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
21: Czołem, żołnierze.
19: Na później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
22: SK Bydgoszcz News.
18: Dorota Lakner, zapraszam. Trwa budowa drogi ekspresowej S10 w Kujawsko-Pomorskim. Inwestycja została wsparta dużym unijnym dofinansowaniem w wysokości 750 milionów złotych. Wykonawcy intensywnie pracują na wszystkich odcinkach drogi, a jest to największy plac budowy w regionie. Muzyczna parada przejdzie w piątek ulicami Bydgoszczy. Będzie głośno i rytmicznie, to z okazji rozpoczynającego się festiwalu Drums Fusion. Parada przejdzie ulicami Niemcewicza, Zamojskiego i Paderewskiego do kampusu Akademii Muzycznej. Będą utrudnienia w ruchu.
23: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Avicim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michał Sapkowski. Witajcie, gramy!

Bydgoszcz.

0: Gips i winy w Radiu SK. Czerwiec to gips w trasie Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Safe wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Safe i dożywotni wstęp na koncerty gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać w NSK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School. Radio
1: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Przed Zawiszą Bydgoszcz dwa ostatnie domowe mecze w sezonie i dwa niezwykle ważne piłkarskie wieczory przy Gdańskiej. Już 13 maja rywalem będzie Wda Świecie, a 23 maja arcyważne spotkanie z Weekendem Luzino. Zarezerwujcie te terminy, zabierzcie rodzinę, znajomych i bądźcie razem z nami w najważniejszych momentach sezonu. Bilety dostępne na zawiszabydgoszcz.abilet.pl oraz w biurze klubu w dni powszednie od 9 do 16. Na finiszu sezonu musi być nas. Hashtag 3 koła na ligę. Do boju Zawisza!
12: Panowie, dach gotowy?
13: Oczywiście, że gotowy.
12: Tak szybko?
13: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
14: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
15: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
18: I po reklamie.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacja, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałagany, później Serena Gomez w SC. Radio
2: SK. Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
6: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już

0: Kwiatki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
6: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
5: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga, uwaga! Już w środę 27.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodów w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie Szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
8: W piątek mogą być utrudnienia w ruchu na Niemcewicza, Zamojskiego i Paderewskiego w okolicach Akademii Muzycznej. To z okazji rozpoczynającego się festiwalu Drums Fusion, bo tymi ulicami przejdzie barwna parada. Pogoda z dnia na dzień ma być coraz lepsza, w weekend zrobi się nawet upalnie. Dziś do 22 stopni i dużo słońca do końca.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa-Budapeszt, nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
10: Polak-Węgier, dwa bratanki.
9: Zaznaczył premier Peter Madzer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
11: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
9: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
12: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15:00.
9: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
13: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
9: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
14: SK Bydgoszcz News.
8: Dorota Lakner, zapraszam. Ekologiczny piknik odbędzie się w niedzielę nad kanałem bydgoskim. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę, m.in. o segregacji odpadów, a dobre odpowiedzi będą nagrodzone ekogadżetami. Będzie stoisko informacyjne aplikacji Aktywne Miasta i bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Piknik od 11 do 16 w parku przy 5 śluzie. To już ostatni moment, żeby sprawdzić sprzęt i aplikacje. W czwartek kończy się trening miast i gmin przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Startujemy 1 czerwca. Akcji patronuje SK.
15: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Nie zastąpiona. Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katie Alewęsierska po tej stronie. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam, czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
15: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
15: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
5: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
15: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
18: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku. No to pobierajcie aplikację Radio SK. Tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. Mektools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
8: I po reklamie.

0: potrzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba Jazzy Can't Deny It, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. Jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.
1: Reklama. A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem.

0: Polsce już na Ciebie czeka. Wejdź na cukierniastaropolska.pl i dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
2: To strata kasy i minerałów.
1: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
2: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
1: Serio?
2: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
1: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
2: Oczywiście.
1: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: Bydgoszcz City Life Festival. 3

0: City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
9: Koniecznie trzeba wybrać się na spacer. W Bydgoszczy pogodnie ciepło, na termometrach w tej chwili 21 stopni. Korzystajcie. A na trasach o tej porze większy ruch na Fosza, na Jagiellońskiej od czasu do czasu na Szublińskiej. Noga z gazu też w pobliżu różnych prac wodociągowych, m.in. na Inowrocławskiej czy Pomorskiej. Trzymajcie się i szerokości.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
10: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
11: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
10: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
12: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
13: położy.
12: To są paznokcie, widzisz?
13: A to świeże, to z wczoraj.
12: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
10: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
14: SK Bydgoszcz News.
9: Lidia Rachwalska. Budowa trasy S10 otrzymała unijne dofinansowanie. To 750 milionów złotych z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko. Całkowity koszt budowy tej trasy to ponad 2 miliardy złotych. To w tej chwili największy plac budowy w regionie. Muzyczna parada przejdzie w piątek ulicami Bydgoszczy. To z okazji rozpoczynającego się Międzynarodowego Festiwalu Drums Fusion. Parada przejdzie ulicami Niemcewicza, Zamojskiego i Paderewskiego do kampusu Akademii Muzycznej. Start o 13:00. Będą utrudnienia w ruchu.
15: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają, można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać i ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama. Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
10: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz eskowy Messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10:57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i sen. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie, no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
9: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
12: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Panowie, dach gotowy?
17: Oczywiście, że gotowy.
16: Tak szybko?
17: Panie, to Bydgoszcz.
5: Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
16: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
19: I po reklamie.

0: dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media
5: kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
16: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
17: Wojska Polskiego i Tosa Uniwersytet Skatu. Trzeba być czujnym. Sporo ruch także na Fordońskiej, Grunwaldzkiej. Większy ruch także na Nakierskiej do Ronda Grunwaldzkiego. I też przypominamy o utrudnieniach związanych z komunikacją miejską na Osowej Górze. O tym już za chwilę powiemy w SK Bydgoszcz News. Bydgoszczy cały czas ciepło, 22 stopnie i jutro będzie podobnie.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
19: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran. Pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
18: A według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazociągu. gazociągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
13: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
20: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
13: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
18: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
21: SK Bydgoszcz.
17: Nawet 3 km pieszo do pracy. Część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Przestały kursować do przemysłowej części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny.
22: Przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie.
17: Ta część osiedla jest obecnie placem budowy, tłumaczą drogowcy. Dodatkowo ostatnie intensywne opady deszczu jeszcze bardziej pogorszyły stan nawierzchni.
23: Wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic.
17: Zapewnia Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
24: Normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:42, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy, głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Naprawdę, w dusie tego słuchałam. Don't want your love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będziecie utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze, myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby. Radio
3: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
6: masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
9: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar. Niezmiennie wszystkie hity zaczynają się w SK i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
17: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
18: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
19: I po reklamie.

0: Mam 8 godzin w pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w SC. Zostają z wami.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bydgoszcz City Life Festival.

0: Kalewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
12: Drogowcy wezwali wykonawcę pracy, aby jak najszybciej udrożnił przejazd na ulicy Srebrnej. Tam jest jeden wielki plac budowy i dziury. Dodatkowo sytuację utrudnił deszcz, dlatego trasa autobusu linii numer 77 została chwilowo skrócona. Cierpliwości. A na termometrach w Bydgoszczy w ciągu najbliższych dni dobry wynik, powyżej 20 stopni i sporo chwil ze słońcem.
10: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
14: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
13: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
15: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
16: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
17: PiS i PO jedno zło.
18: Okej, tylko tam ci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się nie dzielą z nami.
13: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika m.in.
19: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
13: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
20: SK Bydgoszcz News.
12: Lider Chwerska. Jest ponad 4000 miejsc. Bydgoskie Technika, Licea i Szkoły Branżowe pierwszego stopnia rozpoczęły rekrutację na nowy rok szkolny. 12 czerwca zakończy się termin elektronicznego składania wniosków, a listy ogłoszone zostaną 14 lipca. W weekend inaczej pojadą tramwaje. To w związku z modernizacją torowiska na Łęgnowo oraz rozbudową zajezdni tramwajowej. Od piątku od około godziny 20 do niedzieli wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku pomiędzy węzłem Kazimierza Wielkiego a zajezdnią. Tramwaje zostaną skierowane do pętli wyścigowa lub zajezdni Łoskonie.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: W Radiu SK!
25: Dwie minuty po 15 w SC i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie dwa dni. No i Bledka z hitem dwa dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, no i Fukaj z Vito Bambino nawet. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie!

0: Już kwadrans, po 15 ja to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna Bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by było tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem, nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków,
1: tak,
0: Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na SK-owym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną Pawełku. Wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
10: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
11: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Uwaga kierowcy! W Osielsku otworzyło się nowe miejsce dla fanów motoryzacji. Salon Gakyama już działa. Poznajcie model Ion V na niezwykłe drogi. To wyjątkowo przestronny SUV, który wyznacza nowy standard komfortu na drodze. Może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Sprawdź sam. Odwiedź nas w Osielsku przy Szosie Gdańskiej 26. Gakyama.
13: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
14: To będzie ostatnia reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Tak, ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica to dobre określenie.
0: Jasna sprawa. Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może... Możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie. Mam, nie wiem, co zrobić. A
0: może ty... kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej,
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy!
0: Do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: Gdzie to wszędzie jest tło?
1: Tłok od hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
2: Gdzie ten pokój usytuowany jest? Na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
14: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
15: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
19: I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
19: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
0: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
2: To strata kasy i minerałów.
1: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
2: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
1: Serio?
2: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
1: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
2: Oczywiście.
1: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99.

0: od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowid. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
11: Teraz wjeżdżamy na bydgoskie trasy i są duże utrudnienia na trasie Bydgoszcz-Białe Błota. Tam karambol na rondzie turbinowym. Bądźcie ostrożni i trzymajcie bezpieczną odległość pomiędzy autami. A po słońcu w Bydgoszczy pojawił się też przelotny deszcz. Ale cały czas ciepło, jutro w Bydgoszczy do około 22 stopni.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
13: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
12: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
14: Fasolka 60 zł.
15: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
14: Kupujecie nowaliki?
16: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
17: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada,
18: to myślę, że spowodowane to właśnie suszą to jest.
12: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
19: SK Bydgoszcz News.
11: Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest zbyt wolne. Przy obecnym tempie działań, jak mówią ostatnie kopciuchy, mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu.
20: Dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna. Poziom podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb.
11: Mówi Kamila Gawrońska-Dixon, a urzędnicy wskazują, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany w zasadach przyznawania dotacji.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
25: I dwie nowaliki witają was w Esce.
24: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
25: I Pawełek, dzień dobry.
24: Przestań mnie rozśmieszać.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza mroza i kwadrans po godzinie 16. Pięknie Was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla Was.
2: Ja już chciałem udać się na sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w Eska Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio Eska. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Panowie, dach gotowy?
9: Oczywiście, że gotowy.
8: Tak szybko?
9: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
10: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
17: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Przed Zawiszą Bydgoszcz dwa ostatnie domowe mecze w sezonie i dwa niezwykle ważne piłkarskie wieczory przy Gdańskiej. Już 13 maja rywalem będzie Wda Świecie, a 23 maja arcyważne spotkanie z Weekendem Luzino. Zarezerwujcie te terminy, zabierzcie rodzinę, znajomych i bądźcie razem z nami w najważniejszych momentach sezonu. Bilety dostępne na zawiszabydgoszcz.abilet.pl oraz w biurze klubu w dni powszednie od 9 do 16. Na finiszu sezonu musi być nas. Hashtag 3 koła na ligę. Do boju Zawisza!
2: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Lola i od Szona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek.
1: I Pawełek, dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Szona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, czyli odlot ściśle tajny. To taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Mm-hmm. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie... W rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super. Moim zdaniem muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. To... Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
0: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością...

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
8: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
17: Najbliższe dni przeważnie pogodne w Bydgoszczy, na termometrach do piątku do około 22 stopni. W sobotę i w niedzielę może być cieplej, nawet 27. A kierowcy zwalniają o tej porze w centrum, między innymi na Jagiellońskiej i w Fosza. Spory ruch także na Królowej Jadwigi w okolicach dworca. Warto też ostrożnie kręcić się w pobliżu prac wodociągowych.
15: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
19: Nie da na wsi.
20: Merkel szurt do wyrzucenia, nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
21: Nie mamy rynku węgla. To sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
18: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
19: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
18: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
21: SK Bydgoszcz News.
17: Lidia Rechwerska. Groźnie na trasach w Bydgoszczy i okolicach. Po 15 na ulicy Wyzwolenia autobus miejski potrącił dziecko. Jak się dowiedzieliśmy, trafiło na badania do szpitala. Policja ustala, jak doszło do wypadku. Ranny został także kierowca, który najprawdopodobniej doprowadził do karambolu na rondzie turbinowym na trasie Bydgoszcz-Białe Błota. To kierowca Volkswagena, który miał spowodować stłuczkę kilku aut. Te okolice jeszcze warto mijać szerokim łukiem. I jeszcze przypominamy, że trwa nabór do bydgoskich szkół ponadpodstawowych. Dla kandydatów miasto przygotowało ponad 4000 miejsc.
22: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
23: W Radiu ESK.
24: Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00, za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Purple Disco Machine, będzie Joe i Suga Babes. A jak Suga Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski
25: i Pawełek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.

0: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
1: Dobrze.
0: Dobrze?
1: Słoneczko świeci, ciepło jest.
0: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
2: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
0: A zapytaj mnie, jak humor?
1: Jak humorek?
0: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
1: No
0: to pogadali.
1: Brawo.
0: No to możemy kończyć wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
3: A wy dzwonicie pod numer?
0: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
3: Jadziu.
1: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
0: Jeszcze raz?
1: Zawsze z hakiem.
0: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek, ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Marek.
0: Cześć, Marek.
4: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
3: Jasne.
1: Zawsze z hakiem.
3: Zawsze z hakiem.
4: Wieszak na ubrania?
1: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
0: No nieźle, panie Mareczku.
1: Wow!
2: Bez pytań pomocniczych.
0: Ale
2: bez
0: numer.
2: Niczego, po prostu.
1: Ale numer, nie?
0: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
2: To wierzę, już ma wolne.
0: Mareczku. No, wydaje mi się, że tak. Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy,
2: tak.
0: Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle. Ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
1: Wow.
0: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
1: Wielki szacun.
0: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
1: Nic. A chciałam powiedzieć z haczykiem.
0: No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment Farruka.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podoręczu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę SK. W każdy piątek po 20 włączajcie, tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę SK przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
7: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
16: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
14: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
18: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
19: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
20: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
21: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
20: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
21: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
20: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja w

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
4: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
9: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
10: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
9: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
10: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
18: Linia 77 nie dojeżdża do ulicy Srebrnej. To przez ostatni deszcz i pracę na tym odcinku. Drogowcy już nakazali wykonawcy, aby jak najszybciej udrożnił przejazd.
19: Idę teraz 3 km do pracy, bo nie mogę dojechać autobusem.
18: Humory może poprawić pogoda jutro. W Bydgoszczy też ciepło do 22 stopni i dość pogodnie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozwoju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem, gdy wysiadała z auta. Do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. na przykład Polańczyka nad Soliną.
20: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
21: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
22: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
21: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
22: No misia.
21: A, misio by mnie przytulił.
14: Usłyszał od turystów w Polańczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
23: SK Sport News.
14: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0-6-1.
23: SK Bydgoszcz News.
18: Lidia Rachwerska. Nawet 3 km pieszo do pracy. Część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Przestały kursować do przemysłowej części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny.
19: Przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie.
18: Ta część osiedla jest obecnie placem budowy, tłumaczą drogowcy. Dodatkowo ostatnie intensywne opady deszczu jeszcze bardziej pogorszyły stan nawierzchni.
24: Wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic.
18: Zapewnia Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
25: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał. Ale o mnie czasami niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę. Hanczak, witajcie.

Karol G w imprezce. No, ta historia też jest G. Bardzo mnie rozbawiła. Muszę się nią z wami podzielić. Może gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu. Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu. No. Radio SK. No to czas na eksplozję.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. No i zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie była.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
17: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
16: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
17: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353.
18: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
19: I po reklamie.

0: Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja

0: Lekko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
2: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
5: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: I po reklamie.

Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Uwaga, uwaga! Już w środę, 27 maja, wielkie otwarcie parku handlowego Comfy Park Bydgoszcz. Czekają na Was wyjątkowe atrakcje, mega rabaty oraz prezenty za zakupy. Nie przegapcie okazji! A to nie wszystko! 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka, pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni

0: Sklepski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
2: Dawid Olszewski, Święto Rytmu w Bydgoszczy. W piątek wystartuje Międzynarodowy Festiwal Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Przez 8 dni zaplanowano ponad 15 wydarzeń, w tym koncerty, warsztaty, wystawy i spotkania z artystami z różnych krajów. W programie też występy Trickiego czy Urszuli Dudziak. Festiwal obejmuje też wydarzenia plenerowe i edukacyjne. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć.
3: Muzyką się żyje.
4: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Whitechor, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. No zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
5: Imprezka.
6: Imprezka.
5: Pryska.
4: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One. Za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i Lenny Mieli Golding, bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30, oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu, albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. No, jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. No, Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna. A napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w SC.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do Teby Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W Teby Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
10: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
13: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
14: Panowie, dach gotowy?
15: Oczywiście, że gotowy.
14: Tak szybko?
15: Panie, to Bydgoszcz.
2: Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
14: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: I po reklamie.

I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bossa i Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii.

0: historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć, SK. Cześć. Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No, kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

słuchacie Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę między innymi Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
14: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: I po reklamie.
19: Bydgoszcz na czasie.
20: Dawid Olszewski, opcja na weekend w centrum Bydgoszczy. W niedzielę na Wyspie Młyńskiej wystartuje NGO Fest. Wydarzenie, które skupia organizacje pozarządowe i mieszkańców zainteresowanych działalnością społeczną. Impreza jest otwarta, chodzi o integrację i promocję wolontariatu. Co w planach? Stoiska organizacji, warsztaty, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Każdy może zajrzeć, dziać się będzie sporo. Udział jest bezpłatny.
2: muzyką się żyje.
3: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla was zaproszenie na kolejną millennialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones to Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin Van Buren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
3: Same imprezkujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i Faith.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No to można robić. No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco. Głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego, co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na prixcomarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie, Estia to Narcotic Trust, I like it. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż.
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
12: Dawid Olszewski, lekkoatletyczna czołówka w Bydgoszczy. 29 maja ruszy Memoriał Ireny Szewińskiej, jeden z najważniejszych mityngów lekkoatletycznych w kraju. W zawodach wystartują czołowi polscy lekkoatleci Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański i Piotr Lisek. W programie rywalizacja w kilkunastu konkurencjach biegowych, technicznych, rzutowych, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. To wszystko na Zawisze.

0: Radio SK. Radio SK. SK. SK Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedek, Rubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
2: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
3: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
2: I co to znaczy to Pelemele?
3: No właśnie, Pelemele.
2: Rele Morele.
3: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
4: W pośpiechu.
3: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
2: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
3: W gadziarni.
2: Gadziarni?
4: Tak nazywamy, to nie jest
3: tak,
4: żadna gadziarka.
3: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo to jest były, tam gady trzymano,
3: tak.
5: Tam gdzie my nagrywamy.
6: To był sklep zoologiczny, tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał. Jakoś.
3: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
2: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni.
3: Tak.
2: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady.
3: Już nie ma, już
2: gadziny.
3: Tylko my zostały.
4: Lekka esencja gadu.
5: To będzie na górze.
2: Cztery sympatyczne.
3: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
4: lepsza
3: się bardzo
4: niż złote myśli.
3: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
3: to
4: nie
3: jest
4: wie,
3: to
4: jest taka, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje
3: quizy
4: takich pytań.
6: Przywracamy Pelemele na koncertach.
4: Tak.
6: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
3: I ich sekrety.
6: Tego.
2: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
6: Będzie,
2: i tak. W tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote
6: myśli.
2: Jeszcze
6: jak.
2: Niesamowite.
4: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
2: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
4: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
6: tak.
4: W ogóle?
2: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
4: No ile można mieć własnych historii, nie?
2: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
6: prawdziwe.
2: Żeby było ciekawie.
6: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
7: Czy znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, są zawsze jakieś takie elementy
6: powiązane
7: nasze.
2: Tak, na przykład Mario.
6: Mario to jest Mario, zlepek. No? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
7: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, którym była pisana ta piosenka.
5: Nie chłopaka, tylko moje.
2: A tytułowy Mario, Amant?
7: Nie, Mario Kart.
2: Łowca serc,
7: Mario Kart. Po prostu nie było...
8: Ale tata Julii Skiby,
7: tata Julii Skiby
8: nazywa się Mariusz.
6: Ale to nie o nim. Nie.
7: No tak, ale Mario.
2: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
7: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
2: Złamał serduszko komuś.
7: Ale, Mario,
6: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
7: Nie, trochę kurde jest. No.
6: Dla mnie nie, ale
5: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie w miłej atmosferze. Znaczy, może nie aż w miłej atmosferze.
6: Dla mnie ono jest takie... bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
2: Dobra, teksty. Jak inspirowała... a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
6: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
2: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
6: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
7: sobie
6: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
2: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
6: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
2: A mówisz potem, załóżmy, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie opowiesz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
6: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak coś śpiewać.
7: Zazwyczaj to jest raczej proste.
2: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
6: Bardzo bym chciała,
2: tak,
6: żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
7: myślę, że
6: nie.
7: Przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe, tylko raczej chyba...
5: Z powodów technicznych,
7: tak. I na tym zostawię to.
2: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
5: Tak.
2: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
5: Nie wiem właśnie jak to... przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
2: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
5: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
2: Moulin Rouge.
5: To włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
2: Działa?
5: Czasami, rzadko, ale tak, 10%.
2: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
7: 11.
2: 11, czyli 11 razy zadziałało.
7: 8.
2: A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
7: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
2: Proszę bardzo.
7: To znaczy...
2: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
5: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
7: tak. Tak.
6: Ale to, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
7: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, to... dociągamy. Do... Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
2: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
7: Tak.
2: Tak? Dobrze mówię.
7: Nasze dzieciństwo.
2: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
7: Tak, tak. To byłam ja. Do...
2: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
7: Nikt nie chciał.
2: Choć cię błagali o to?
7: Nie.
2: Ja z tobą nie... zatańczę.
7: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
2: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
7: Skandaliczne.
2: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
7: A to był taki plot twist.
9: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
6: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy, kogo biorą, ale zwykle już...
9: No właśnie, jak biorą aktora, to...
6: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
9: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
9: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
9: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, o takich programach.
7: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie bardziej techniczne od strony prawnej wiążące, które mogą być problematyczne, więc dużo różnych rzeczy, zależy jaki to jest właśnie, który z tych programów.
2: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
6: Byłyśmy.
7: Tak?
6: Z Bide Music, ale chyba nie przeszłyśmy.
7: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
6: wyemitowali nas, dlatego że...
7: Byłyśmy nudne.
6: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego, byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
2: Dobra.
6: Tak, więc myślę, że
7: był 2015 rok.
6: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
2: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pele Mele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
7: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
2: A czy pamiętacie, bo to OFF Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, inaczej, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
7: Tak,
2: to jest takie,
7: tak.
2: Wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje, tylko ciekawe jeszcze, czy będą znali śpiewać. dziewczyn.
7: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa. Nasz pierwszy koncert.
10: Tak, tak. Nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, która... Gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, no ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z Chin.
0: SK Bydgoszcz News.
11: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy, Dorota Laknar. Zapraszam. W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, podaje ZUS. W Bydgoszczy w ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o ponad 50%. Wzrosła też liczba dni spędzonych przez pracowników na chorobowym, mówi Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
12: W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o 51,3%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 68,7%. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2024 rokiem liczba wystawionych zaświadczeń wzrosła o 9,6%, a liczba dni absencji chorobowej zwiększyła się o 12,4%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia. W województwie kujawsko-pomorskim osobom ubezpieczonym w ZUS-ie w 2025 roku wystawiono 106 400 zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, obejmujących łącznie 2 200 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zwolnień wzrosła o 7,6%, a liczba dni absencji chorobowej o 10,4%. Najczęstszymi przyczynami wystawiania takich zaświadczeń w naszym województwie były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny oraz inne zaburzenia lękowe. W 2025 roku z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych wystawiono 36 000 zwolnień lekarskich, co przełożyło się na blisko 731 200 dni absencji chorobowej. Z kolei z powodu epizodu depresyjnego wystawiono 20 700 zwolnień na 466 700 dni absencji, a z powodu zaburzeń lękowych lekarze wystawili 18 000 zwolnień obejmujących 388 700 dni.
11: W ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich. W kujawsko-pomorskim ponad 100 000. Rok wcześniej takich przypadków było o prawie 10% mniej. Najczęściej z takich zwolnień korzystają kobiety.
0: SK Bydgoszcz.
11: Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorskiej wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem. Na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Dla części małżonków to po prostu zbyt długo, podkreślam wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
13: Dokładnie 6794 osoby czekają na medal za długoletnie pożycie w małżeństwie. Jest to jeden z medali przyznawanych przez prezydenta kraju. W tym przypadku Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego po prostu od wielu miesięcy nie przyznaje takich medali, po prostu nie odpowiada. Do tej pory, dotychczas za poprzednich prezydentów działo się to z opóźnieniem, ale symboliczne uhonorowanie tych osób odbywało się regularnie. Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
11: To duże wyróżnienie, mówi pani Jadwiga, która razem z mężem odebrała medal w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jak podkreśla, było to dla nich bardzo ważne wydarzenie.
14: Był cały ten nasz bydgoski prezydent. Sam prezydent był, tak, tak. Mieliśmy gości, Także w restauracji dzieci nam zrobiły. No i później jeszcze 60-lecie mieliśmy, 55-lecie, ale to już nie w urzędzie, nie?
15: I był medal?
14: No, był medal.
15: Miło, prawda?
14: No ojej, na to dziś go patrzę na niego, jak otwieram szafę.
15: Proszę powiedzieć, trzeba było na niego trochę czekać?
14: To córka załatwiała nam to wszystko tam. Ona to, ja nie wiem, czy ona tam jakoś się czekało, czy nie. No bo w ten czas był kto? Komorowski, nie? Też. No i od Komorowskiego też VIP napis od tego.
15: To jest zaszczyt, prawda?
14: No bardzo. No my z mężem się pobraliśmy do jednej szkoły, chodziliśmy do jednego kościoła, chodziliśmy. On chodził do mojej siostry, on chodził do mojego brata, a ja chodziłam do jego siostry. I tak nie wiem.
15: A czeka się na taki medal, miło?
14: No, chcieliśmy, ale się doczekaliśmy medal.
11: Dwa lata temu z województwa kujawsko-pomorskiego wysłano 2,5 tysiąca wniosków o nadanie medali. Wszystkie zostały zrealizowane przez Kancelarię Prezydenta. W ubiegłym roku liczba wniosków była podobna, ale rozpatrzono jedynie 410. W tym roku nie rozpatrzono jeszcze żadnego. Jeśli dziecku czyta się książki, to jest szansa, że w przyszłości samo będzie lubiło czytać. Do obcowania z literaturą od najmłodszych lat zachęca Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci. Literoobrazki rozpoczęły się w Bydgoszczy. Bibliotekarze liczą, że najmłodsi połkną książkowego bakcyla, mówią Hanna Oleś i Ewa Guzik z Biblioteki na Błonie.
16: No akurat zawsze w maju odbywa się Festiwal Książki Obrazkowej Literoobrazki. I w tym roku gościmy aż 3 autorów, pisarzy w naszej bibliotece. No, jest to fajna rzecz, gdyż możemy zaprosić naszych czytelników najmłodszych i też grupy zorganizowane jak klasy młodsze od 1 do 3.
15: Różne atrakcje widzę przygotowane.
16: Tak, są różne atrakcje, są zajęcia plastyczne. Dzisiaj mamy na przykład spotkanie pod tytułem Czarownice z Łysej Góry, jakie są, czyli rewia mody. I dzisiaj gościmy u nas panią Aleksandrę Michalską Szwagierczyk.
15: A tak w ogóle, gdybyśmy mogli powiedzieć, jaki jest cel tego festiwalu, o co właściwie chodzi?
16: No przede wszystkim chcemy zachęcić dzieci do przyjścia do bibliotek, do brania udziału w tych wszystkich imprezach, które się odbywają tutaj u nas w bibliotece, a przede wszystkim, żeby czytały książki.
15: A z Pani doświadczenia dzieci czytają, przychodzą do biblioteki, wybierają książki?
16: Przede wszystkim z rodzicami. Dużo dzieci przychodzi właśnie z rodzicami, wypożyczają książki. Jest to ta grupa chyba najmłodszych tych dzieci, tak no nie wiem, do 7 lat. Bardzo często.
15: To jest taki wiek chyba najlepszy na to, żeby zachęcać dzieci do czytania, jak pani?
16: No myślę, że tak, że książki, które my tutaj mamy, a są naprawdę nowości, są bardzo kolorowe, pięknie wydane, fantastyczni pisarze piszą. Te książki są wypożyczane przez tą najmłodszą grupę. No i myślę, że to wpłynie na jakiś, na rozwój tych dzieci najmłodszych. Myślę, że przede wszystkim dużo grup tutaj do nas przychodzi, tak jak przedszkola, młodsze klasy i to właśnie powoduje, że wiedzą, gdzie jest biblioteka, że jest takie miejsce właśnie, gdzie są książki. No i myślę, że na starość to tym bardziej będą sięgać po książki, bo naprawdę są dobre.
15: A rola rodziców? Czytanie dzieciom?
16: No to jest właśnie duża, wszystko leży właśnie w tych rodzicach. Jeśli oni potrafią, czytają też w domu, to myślę, że to dziecko zauważy to i to spowoduje, że samo będzie chciało czytać książki.
15: Mówi się o tym, że czytelnictwo w Polsce jest na dość słabym poziomie, przeciętnym można powiedzieć, w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Myśli Pani, że jest trochę do zrobienia jeszcze, żeby zachęcać?
17: Taki festiwal, który po raz 15 jest u nas organizowany, na pewno temu służy. Wszelkie takie nagłośnione sprawy, między innymi przez Wasze media, sprawiają, że czytanie staje się takie powszechne.
15: Trzeba zachęcać dzieci do czytania, rodziców zachęcać do tego, żeby czytali dzieci.
17: To na pewno. Przecież akcja tego typu jak u nas jest od dawien dawna organizowana. Cała Polska czyta dzieciom. Cały czas ta akcja przecież jest.
15: dostanie to same korzyści, prawda?
17: Tak, na różne sposoby czytanie i rozwija wyobraźnię. Kwestia ortografii to też przecież czytanie. No, a jak się rozwinie taka pasja, no to ona jeszcze na dodatek kwestia bibliotek. Nie wiem, czy należał pan kiedyś do biblioteki
15: osiedlowej publicznej,
17: tak? Jak one kiedyś wyglądały, a jak wyglądają teraz?
15: Dziś są nowocześniejsze.
17: Tak, nie dosyć, że nowocześniejsze, to jeszcze na dodatek pięknie wyglądają. I te dzieciaki, jak przychodzą z rodzicami, to często zostają u nas i traktują bibliotekę niemal jak plac zabaw. Także książka coraz bardziej się z czymś przyjemnym kojarzy. Ale, i biblioteka też.
15: Ale tak. Trzeba to jakoś rozpocząć, prawda? Mówię o rodzicach.
17: Tak. Ale to właśnie koleżanki, jak zapraszają przedszkola czy te pierwsze klasy szkoły podstawowej, no to prowadzą zajęcia, które dzieciakom się bardzo podobają i one pod wpływem tych zajęć przyprowadzają rodziców, bo tak im się te zajęcia spodobały, że nawet jak rodzic nie czyta, no to dziecko jest zainteresowane. Także nie zawsze tak jest, że z domu się wynosi pasję czytania, czasami z biblioteki.

0: rodzicami i z rodzicami.
1: Czytacie książki albo rodzice wam czytają książki?
2: Tak, czytamy książki, mamy też lektury w szkole. No.
1: Co lubisz najbardziej czytać?
2: Teraz mam właśnie taką fajną lekturę Afrykę Kazika. Bardzo fajna.
1: Tak? Podoba ci się?
2: Mhm.
1: Ty? Lubisz czytać? Albo
2: tak.
1: Masz jakieś ulubione książki? Albo coś, co tobie się podobało?
3: Moje ulubione książki to o dinozaurach.
1: Interesujesz się tym?
3: Tak.
1: Czytacie od zawsze, od kiedy nauczyliście się czytać?
2: Jak ja byłam mała, to na dobranoc rodzice mi czytali książki, a odkąd chodzę do szkoły, to czytam sobie już sama.
1: Co jest takiego fajnego w czytaniu?
3: Że można dużo się nauczyć.
1: Na przykład o dinozaurach, prawda?
3: Tak.
1: A dużo czytasz?
3: Tak.
1: Jak często?
3: Prawie codziennie.
1: A rodzice też czytali tobie?
3: Tak.
1: Lubiłeś, jak czytali?
3: Tak.
1: Kto czytał?
3: Mój tata.
1: Tata?
2: Mi raz mama, raz tata. Ja właśnie też lubię sobie czytać wieczorami chociaż dwie albo trzy opowieści właśnie naszej lektury.
1: A koledzy czytają, jak myślicie?
2: Myślę, że tak.
1: Tak?
2: Można się bardzo dużo nauczyć i można się na przykład nauczyć, jak wygląda Afryka albo jakiś inny kraj.
1: To jak byś zachęciła do czytania?
2: Ja bym zachęciła tak, że książki są po prostu bardzo ciekawe i można się z nich bardzo dużo nauczyć.
0: W Bydgoszczy przygotowano warsztaty dla dzieci, spotkania z pisarzami i autorami ilustracji do książek. Czytelnictwo w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Ponad połowa Polaków w ubiegłym roku nie przeczytała nawet jednej książki. Najczęściej czytają uczniowie i studenci. Po książki częściej sięgają kobiety. Muzyczna parada przejdzie w piątek ulicami Bydgoszczy. Będzie głośno, rytmicznie i kolorowo. To z okazji rozpoczynającego się Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Parada przejdzie ulicami Niemcewicza, Zamojskiego i Paderewskiego do kampusu Akademii Muzycznej od godziny 13 do 13.45. Będą utrudnienia w ruchu. Ekologiczny piknik odbędzie się w niedzielę nad kanałem bydgoskim. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę m.in. na temat segregacji odpadów, a dobre odpowiedzi nagrodzone będą ekogadżetami. Będzie stoisko informacyjne, aplikacje Aktywne Miasta i bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Piknik od 11 do 16 w parku przy 5 Śluzie. W Nowym Fordonie powstały nowe przystanki. Znajdują się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Bołtucia. Stają tu linie numer 40, 69, 83 i 89. Powstały dwie zatoki autobusowe wraz ze zwiatami oraz przebudowany został ciąg pieszo-rowerowy. Na wierzchnię zatok wyłożono kamienną kostką. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek przy ulicy Grabowej na osiedlu Leśnym. Przez lata uczyli się tutaj studenci kierunków językowych. W środku znajduje się przeciwatomowy schron. W lutym tego roku Grabową 2 wystawiono po raz pierwszy na sprzedaż, ale nie znalazł się wtedy żaden zainteresowany ofertą.
4: SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rchwelska. Nawet 3 km pieszo do pracy. Część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Te przestały kursować do Przemysłowej i części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny. To koszmar, mówią zgodnie pracownicy okolicznych zakładów.
6: Powiem panu tak, mogłabym panu tutaj nabluźnić. Idę teraz 3 km do pracy, bo nie mogę dojechać autobusem.
7: 3 km?
6: 3 km.
7: I tak codziennie?
6: Codziennie w tej z powrotem, żeby wrócić do miasta.
7: Stamtąd pani idzie, gdzieś tam jest jakiś autobus, tak?
6: Tak, do miasta, tylko i wyłącznie. Ale tak naprawdę tutaj pracują tysiące ludzi, więc utrudnili życie wszystkim.
7: Rano? Po pracy potem, prawda?
6: Proszę pana, ja przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie, jeżdżam ciężarówki, tutaj zginą ludzie, to mogę panu powiedzieć. No, jest dramat. Co mam panu powiedzieć? Ta droga wygląda tak od ponad roku, od 2 miesięcy jest tam pozamykane, a autobusy jeździły, nagle im się odwidziało, że nie. A co mówią kierowcy autobusów? MZK nie puści tu autobusów, dopóki te drogi nie będą wyremontowane. Ile to potrwa? 2-3 lata? Ludzie przestaną tutaj pracować.
8: Tak, tutaj pracuję, tak.
7: Niech pani powie, jak to teraz wygląda?
8: Teraz to jest po prostu katastrofa. Katastrofa. Muszę wysiadać tutaj 6-1 albo 7-1. Tu wysiadam, bo mieszkam na Szydrowie. Pasuje mi 61. 20-30 minut, bo jestem na grupie, mam chorą nogę. Muszę iść, to jest troszeczkę dalej tam.
7: A wcześniej jak było?
8: Było fajnie, bo też nie było super, bo czasami przyjeżdżały, czasami nie przyjeżdżały autobusy. 77 oczywiście, mówimy o tym. I zawsze w poniedziałki często nie przyjeżdżały na rano. To tak nie za ciekawie jest.
7: No ale teraz musi pani nadrobić kawał drogi.
8: Kawał drogi.

0: nie idę z wypoczynku, tylko z pracy, a sprzątam, więc mi jest ciężko.
1: I tak codziennie?
0: Codziennie, a o godzinie 3 wstaję, żeby być o 4 na przystanku, ze Szwederowa zjeżdżam i tutaj jestem za około 5:10.
1: Pani mówi, że ma jeszcze utrudnienia, tak?
0: Tak, utrudnienia, bo jestem po wypadku i mam sztywną kostkę i jest mi ciężko.
1: No jak sobie teraz radzić?
0: No jakoś trzeba. Jakoś trzeba. Jest ciężko, no ale no nie będę płakać, ale jest bardzo źle.
1: Pewnie inni też mają problem.
0: Mają problem. Fajnie wygrane jest to, bo ludzie mają auta, więc autem jest im łatwiej. Ja tylko pracuję 6 godzin, ponieważ mam, jak mówiłam, grupę, bo jakbym pracowała do 14, to na pewno ktoś by mnie podrzucił do miasta.
1: Ile pani nadrabia?
0: No 20 minut idę, 20 minut, pół godziny idę z przystanku autobusowego do pracy na miejscu. A 77 jak jeździ, to wstaje pod moim zakładem. Przechodzę tylko na drugą stronę ulicy, mam zakład.
1: Jak to się mówi, pod nosem?
0: Pod nosem.
2: Ta część osiedla jest obecnie pracą budowy, tłumaczą drogowcy. Dodatkowo ostatnie intensywne opady deszczu jeszcze bardziej pogorszyły stan nawierzchni. To właśnie wtedy przestały kursować autobusy, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Obecnie ta część osiedla Osowa Góra jest obszarem budowy. Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Podmiejskiej, a według harmonogramu na początku lipca rozpoczną się właściwe prace na ulicy Srebrnej. Oznacza to, że autobusy komunikacji publicznej poruszają się po placu budowy, na którym występują okresowe trudności. Na tym terenie wykonawca prowadził już wiele robót związanych m.in. z budową przyłączy, dostosowując je do przyszłej przebudowy. Miejsca te zostały zabezpieczone, jednak ostatnie ulewne deszcze doprowadziły do powstania dużych zastoisk wody w miejscach ubytków nawierzchni, co jeszcze bardziej pogorszyło warunki. Wykonawca został wezwany do jak najszybszego zapewnienia przejazdu na odcinku ulicy Srebrnej. Obecnie wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic, poprawiając tymczasowo stan nawierzchni. Dodatkowo prace naprawcze prowadzone są również na ulicach Stalowej, Ołowianej, Spiżowej i Niklowej, które są wykorzystywane do prowadzenia objazdów. Linia numer 77 została tymczasowo skierowana na trasę awaryjną. Od 19 maja jadąc z pętli Morska została skrócona do tymczasowego przystanku Kruszyńska Podmiejska, zlokalizowanego na ulicy Kruszyńskiej na wysokości posesji numer 81. Następnie autobusy realizują przejazd techniczny, aby móc zawrócić i dojechać do przystanku tymczasowego Kruszyńska Podmiejska. Natomiast linia nocna numer 35 realizuje kursy bez obsługi przystanków w przemysłowej części osiedla, to jest ulicy Srebrnej, Spiżowej oraz Niklowej. Autobusy tej linii również zatrzymują się na tymczasowym przystanku Kruszyńska Podmiejska.
2: Drogowcy nie podają konkretnej daty powrotu autobusów na stałą trasę. Na razie kursują objazdami, z których korzystają także kierowcy.
4: SK Bydgoszcz.
2: Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest zbyt wolne. Jak mówią, przy obecnym tempie działań ostatnie kopciuchy mogą zniknąć z miasta dopiero w następnym stuleciu, mówi Kamila Gabrońska-Dixon z bydgoskiego alarmu smogowego.
5: Ten sezon grzewczy był bardzo trudny. Od 1 października do końca kwietnia mieliśmy aż 30 dni z przekroczeniami norm dla pyłu PM10 na stacji GIOŚ na ulicy Warszawskiej. Również dla pyłu PM2,5, tego pyłu, który jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ wraz z pęcherzykami płucnymi dostaje się do krwiobiegu i następnie dociera do wszystkich organów naszego ciała. W przypadku tego pyłu mieliśmy aż 118 dni w sezonie grzewczym, gdzie poziom dobowy przekraczał 25 mikrogramów na metr sześcienny, więc no, sytuacja była bardzo trudna. W tym roku wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i otrzymaliśmy dane odnośnie liczby bezklasowych pieców na paliwa stałe, które już według obowiązującej uchwały antysmogowej są nielegalne od 1 stycznia 2024 roku. Tych urządzeń nadal mamy około 25 tysięcy. W zasobie komunalnym mamy tych urządzeń 4732 według otrzymanych danych. I tutaj najbardziej martwi tempo wymiany tych urządzeń. W zasobie komunalnym przez ostatnie 3 lata średnio rocznie wymieniano 182 piece. I co tutaj nas najbardziej jednak martwi, to plany na następne lata, ponieważ na okres 2027-2029 planowana jest wymiana zaledwie 241 pieców, co daje średnią roczną 80 pieców. W zasobie komunalnym ta średnia w ostatnich 3 latach wynosiła 182 urządzenia rocznie. Mieszkańcy mają do wyboru dotację miejską do wymiany ogrzewania oraz dotację ciepłe mieszkanie, a także program Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, tutaj możemy mówić o całkowitym załamaniu tempa składania wniosków. Jeszcze w 2023 roku tych wniosków w Bydgoszczy było 546, a w roku 2025 już ta skala znacznie spada i wniosków jest zaledwie 14, czyli 40-krotnie mniej niż jeszcze 2 lata temu. W przypadku dotacji miejskiej ciepłe mieszkanie tutaj również odnotowano spadek. W 2024 roku wniosków było ponad 500, a w zeszłym ubiegłym roku 2025 zaledwie 141. To mało i tutaj zastanawiamy się nad przyczyną tego stanu rzeczy i zauważamy, że te spadki zbiegły się z wejściem w życie uchwały antysmogowej i brakiem egzekwowania tych przepisów przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o kontrolę, w 2025 roku przeprowadzono 1465 kontroli i odnotowano zaledwie 50 przypadków nieprzestrzegania uchwały antysmogowej, z czego 43 zakończyły się zaledwie pouczeniem i tylko 7 mandatem, więc tutaj użytkownicy nielegalnych urządzeń nie mają się czego obawiać, wiedzą, że nie poniosą żadnych konsekwencji. Ta dotacja nie jest wystarczająco atrakcyjna, jej poziom to podstawowy to zaledwie 6 tysięcy złotych. Przy obecnych cenach nowych instalacji grzewczych jest to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo z dotacji miejskiej zostali wykluczeni właściciele domów jednorodzinnych. Wcześniej mogli oni łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze z dotacją miejską. Według danych pozyskanych przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, jest to organ opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, w Bydgoszczy co roku w związku z ekspozycją na pył zawieszony PM2,5 umierają 292 osoby i prawie 6 tysięcy osób musi zostać poddanych leczeniu w szpitalach.

0: państwa. Ta kwota przeznaczona przez Bydgoszcz jest kwotą bardzo symboliczną. Na dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczanych jest tylko 3 miliony złotych.
1: Urzędnicy wskazują, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany w zasadach przyznawania dotacji, mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska.
2: My w tej chwili oferujemy mieszkańcom dwa rodzaje programów dofinansowania. Jeden z nich to jest dotacja miejska, której zasady uległy zmianie w czerwcu 2024 roku i aktualnie z tego programu miejskiego można otrzymać dofinansowanie dla lokali w budynkach wielorodzinnych. Kwota dofinansowania na lokal to jest 6 tysięcy złotych i faktycznie od ubiegłego roku, czy właśnie praktycznie od zmiany tych zasad dotacji obserwujemy spadek liczby składanych wniosków i z naszej oceny mają na to wpływ dwie kwestie. Po pierwsze, zdecydowana większość mieszkańców, którzy planowali wymienić swoje piece i dostosować się do wymagań uchwały antysmogowej, czyli że od 1 stycznia 2024 jest zakaz użytkowania kotłów bezklasowych, już tą wymianę dokonała. Więc obserwowany wzrost w 2023-2024 wniosków wynikał z tego, że mieszkańcy po prostu planowali spełnić te regulacje uchwały antysmogowej. Drugą kwestią jest jednak są perturbacje z programem rządowym Czyste Powietrze, który dotuje wymiany ogrzewania dla domów jednorodzinnych. A jako, że my w 2024 zlikwidowaliśmy możliwość dotowania domów jednorodzinnych, a jednocześnie z programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy, w związku z tym mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść z domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców i stąd liczba klientów była mniejsza. Przygotowujemy w tej chwili zmianę do uchwały dotacyjnej i planujemy umożliwić na powrót mieszkańcom, właścicielom domów jednorodzinnych składanie wniosków. Sądzę, że ten proces uda się przeprowadzić w miesiącach wrzesień, październik. Także to już spowoduje, zmobilizuje, mam nadzieję, mieszkańców domów jednorodzinnych do składania wniosków, ale jednocześnie my obserwujemy, bo mamy liczby z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wykonujemy wiele działań informacyjnych, dedykowane pisma bezpośrednio do potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza, czyli do domów jednorodzinnych kierujemy. Jesteśmy w kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc identyfikujemy, co to jest za grupa mieszkańców, którzy jeszcze zalegają z tą likwidacją, a powinni byli już przestać użytkować kotły pozaklasowe. I planujemy też takie indywidualne wizyty i konsultacje z tymi mieszkańcami, żeby poznać przyczynę i zachęcić ich jednak do tej wymiany.
3: Docieracie też do tych osób, tak? Oferujecie pomoc w wypełnieniu wniosku, więc jakby ta inicjatywa jest, ale są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić.
2: Tak, są jeszcze tacy, którzy nie dają się skusić. Być może pismo informacyjne to jeszcze jest za mało, ażeby zachęcić mieszkańca, dlatego planujemy indywidualne kontakty, wizyty pod konkretnymi adresami z dotarciem do informacji. My zapewniamy pełną obsługę klienta i szanowni państwo, zapraszam serdecznie. Jest operator programu, dedykowany pracownik, który poświęci każdą ilość czasu, jaką potrzebujecie państwo, przeprowadzi przez wypełnienie wniosku, zgromadzenie dokumentów, zapewni poczucie bezpieczeństwa i takiego komfortu w tej konsultacji. Po pierwsze kwestia finansowa i faktycznie jest to problematyczne, ponieważ te dotacje działają na zasadzie refundacji, czyli ja muszę wyłożyć pieniądze własne, a następnie po realizacji, po kilku miesiącach dopiero je dostaję z powrotem. Więc to faktycznie może być barierą i wiemy od mieszkańców, że jest. W naszym programie miejskim dotacji mamy taką zasadę, że można już uzyskać refundację w połowie procesu wykonywania tej likwidacji urządzeń. Natomiast program Czyste Powietrze takich założeń nie ma.
1: Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje. W Bydgoszczy nadal około 25 tysięcy urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi wymaga zastąpienia nowoczesnymi źródłami ciepła.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Biedronka Bydgoszcz. Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać.